0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości.

0: ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, Market Budowlany, Dom i Ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

Witam Państwa. Dzisiaj opowiem o dzieciach syberyjskich. W okresie międzywojennym, w latach 1923-27, Wejherowo było siedzibą największego w Polsce ośrodka repolonizacji dzieci syberyjskich. Oficjalna nazwa brzmiała Zakład Wychowawczy Dzieci Syberyjskich w Wejherowie. Zakład mieścił się w czerwonych blokach, czerwonych budynkach, tam gdzie teraz są ośrodki szkolno-wychowawcze i wojsko. W zakładzie przebywało około 300 dzieci w wieku od 1 roku do 16 lat. Byli to Polacy, potomkowie między innymi powstańców styczniowych, powstańców listopadowych, których carat skazał na zesłanie na Sybir, na katorgę. Dziesiątki tysięcy Polaków rozmieszczono na obszarach wschodniej Syberii między Bajkałem, najgłębszym jeziorem na ziemi, a dużym znanym miastem portowym Władywostokiem. Kolonie polskie, skupiska Polaków znajdowały się również w Mandżurii, w Harbinie, to już na terenie Chin, i w miejscowości Czyta. Miasto Czyta położone jest na Zabajkale, a znane z tego, że mieści się tam Muzeum Dekabrystów. W latach 1918-1922, zwłaszcza w tych latach, owe rejony Rosji, o których mówię, wschodnia Syberia, ogarnięte były wojnami domowymi, rewolucjami, rozruchami. Jednego dnia rządzili biali, innego dnia czerwoni, a jeszcze innego jacyś nierozpoznani bojowcy, którzy wszystko niszczyli. Rewolucjoniści kazali mężczyznom pokazać ręce, jeśli były spracowane, człowiek ocalał życie. Mężczyźni, którzy mieli delikatne ręce, byli rozstrzeliwani jako znienawidzeni inteligenci. W tych rejonach Rosji panowała nieopisana bieda, nędza, głód, szerzyły się choroby. Mieszkańcy umierali masowo z zimna. Zdawałoby się, że Rosjanie mieszkający na Syberii są przyzwyczajeni do niskich temperatur minus 50, minus 60 stopni. Ale wojsko rekwirowało im kożuchy, ciepłe buty, nie mieli pieniędzy, żeby kupić węgiel, drewno, opał, żeby się ogrzać. W tej sytuacji bardzo dużo dzieci umierało wtedy na dalekiej Syberii. Nie lepiej było w samym Władywostoku. Rodziny polskie, pochodzenia polskiego, żyły w wielkiej biedzie. Ich dzieci poszukiwały pożywienia w śmietnikach miejskich, kradły jedzenie ze straganów na targowiskach, jadły śnieg nie dla zabawy, ale aby zaspokoić, czy raczej oszukać głód. Niektórzy zrozpaczeni rodzice piekli szczury na ognisku i karmili tą pieczenią dzieci, aby nie umierały z głodu. W tej skrajnie tragicznej sytuacji prawdziwym mężem zaufania i mężem opatrznościowym dla dzieci syberyjskich pochodzenia polskiego stał się polski lekarz, dr Józef Jakubkiewicz, syn powstańca styczniowego. On sam urodził się już w pięknym mieście Perm, w Permie, nad rzeką Kamą na Uralu. To miasto potem nazywało się Mołotow, od nazwiska ministra spraw zagranicznych, od tego, który podpisał pakt Ribbentrop-Mołotow. Potem znowu przywrócono dawną nazwę miasta. Doktor Józef Jakubkiewicz studiował medycynę

0: Moskwie, a od 1919 roku był naczelnym lekarzem sanitarnym, tak to się nazywało, we Władywostoku. Jednocześnie dał się poznać jako wspaniały działacz harcerski, zakładał drużyny harcerskie, które obierały sobie za patronów polskich bohaterów narodowych, na przykład Tadeusza Kościuszkę. Doktor Józef Jakubkiewicz i Anna Bielkiewicz, nauczycielka, która też miała korzenie polskie, oraz inni obywatele Władywostoku pochodzenia polskiego, aby ratować dzieci polskie, zawiązali Polski Komitet Ratunkowy. Komitet zwrócił się do kilku państw z błagalną prośbą o pomoc dla tych dzieci, o ratowanie im życia. Zwrócili się między innymi do Anglii, Ameryki i Japonii. Najrychlej na ten apel odpowiedziała, zareagowała Japonia. Tamtejsze Ministerstwo Wojny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i japoński Czerwony Krzyż. Pani Anna Bielkiewicz popłynęła do Japonii na rozmowy. Za chwilę zobaczymy fragmencik filmu Jesień w Warszawie. Filmu, na którym nagrano rozmowę pani Anny Bielkiewicz z prezesem japońskiego Czerwonego Krzyża w jednym z biur tamtejszego CK, tamtejszego Czerwonego Krzyża. Oczywiście jest to inscenizacja. W postać Anny Bielkiewicz wcieliła się znana aktorka polska Anna Romantowska. Obejrzyjmy ten fragment.
1: Te dzieci zostały wyrwane z ojczyzny przed rosyjską rewolucję i razem z rodzicami wywiezione na Syberię. Tam Polaków wykorzystywano do najcięższych robót, a tych, którzy się już do niczego nie nadawali, po prostu zabijano. No i sierot było coraz więcej. Na Syberii są tragiczne warunki. Jest bardzo ciężka zima. I właściwie czeka je tam już tylko śmierć głodowa. Tej zimy zresztą umarło bardzo wiele polskich sierot. Tych dzieci jest ponad 3000. Tak mi strasznie przykro, ale sami nie damy rady naprawdę ich uratować, dlatego błagam pana. Panie prezesie, niech pan pomoże zabrać te dzieci z Syberii do Japonii, a potem wysłać je do Polski. Błagam pana. Wie pan, ja nawet myślałam o transporcie dzieci koleją przez kontynent, ale to jest zupełnie niemożliwe, dlatego że zanim dotarłyby do Polski, to pewnie umarłyby z głodu albo zabito by je po drodze. Czasy są takie niespokojne. Komunikacji w Rosji nie ma. Tory są w wielu miejscach poprzerywane, a i pociągi prawie nie jeżdżą. Ja już rozmawiałam z przedstawicielami wielu krajów, no ale niestety zawsze pojawił się problem kosztów. Po prostu nikt nam nie chce pomóc. Może Japonia zechce. Błagam pana, proszę nam pomóc uratować jak największą liczbę dzieci. Każda godzina się liczy, bo nawet teraz, jak my tutaj rozmawiamy, to te dzieci tam po prostu umierają.
2: Madam Bilkiewicz.
3: Rozumiem panią.
2: Yoku wakarimashita.
3: Może pani liczyć na pomoc naszego kraju. Zrobimy, co będzie w naszej mocy. Dzieci to skarb. Niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą. Przyjmiemy ten polski skarb.
1: Naprawdę jestem szczęśliwa, że wróciłam do Japonii.

0: Pan jest wspaniałym człowiekiem, panie prezesie.
1: Anna Bielkiewicz wróciła z Japonii szczęśliwa, zadowolona, z obietnicą, że Japończycy pomogą. Zaproponowali, że przyślą do Władywostoku swoje statki, które zabiorą dzieci do Japonii, a potem się zobaczy. Najważniejsze, aby dzieci wywieźć ze strefy zagrożenia, dodajmy zagrożenia śmiertelnego. W tym czasie, kiedy we Władywostoku czekano na przypłynięcie statków japońskich, dr Jakubkiewicz i Anna Bielkiewicz oraz ich współpracownicy pojechali jeszcze bardziej na wschód Syberii. Tam znajdowały się wzdłuż linii kolejowej, słynnej linii transsyberyjskiej, znajdowały się ośrodki, sierocińce, w których przebywały dzieci polskie, sieroty i półsieroty. I członkowie Komitetu Ratunkowego zabierały te dzieci, one były skazane na śmierć. Zabierały także dzieci, które miały rodziców. One też były narażone na choroby i śmierć. Rodzice wykazali heroiczną postawę. Z zaufaniem oddawali swoje dzieci Komitetowi Ratunkowemu. Wiedzieli, że jest to jedyna droga, aby te dzieci ocalić, aby uratować im życie. Rodzice zdawali sobie sprawę z tego, że już nigdy swoich dzieci nie zobaczą, że jest to rozłąka na zawsze. I tak też było. Wszystkie dzieci zostały zwiezione do Władywostoku, tam był punkt zborny i czekały na statki japońskie w jakichś zakładach opiekuńczych czy w sierocińcach. Ewakuacją były objęte także dzieci z samego Władywostoku, te z najbiedniejszych rodzin pochodzenia polskiego. Któregoś ranka do Kei, do nabrzeża we Władywostoku przybił pierwszy statek japoński. Na nabrzeżu było pełno dzieci i młodzieży. W towarzystwie opiekunów lub rodziców, jeśli dzieci jeszcze rodziców mieli, bo wielu Polaków zginęło w czasie ciężkich prac fizycznych na dalekiej Syberii. Jak już opadali z sił, rewolucjoniści ich rozstrzeliwali. Stąd tyle sierot i półsierot. Zaokrętowano dzieci. Niektóre były tak osłabione, że wnoszono je na statek na noszach. Kiedy dzieci znalazły się już na pokładzie, przywarły do burty i machały w stronę opiekunów i rodziców stojących na nabrzeżu. Niektóre mniejsze dzieci uśmiechały się, nie bardzo zdawały sobie sprawy ze swojej sytuacji, ze swego położenia. Myślały, że jadą na wycieczkę, że jest to jakaś miła przygoda morska. Ale te starsze 15, 16, 17-latki doskonale się orientowały w swoim położeniu i te najbardziej rozpaczały. Płakały, szlochały, wyciągały ręce do rodziców i opiekunów stojących na nabrzeżu i wołali: mama, zabierz mnie, tata, zabierz mnie. Niektóre matki tego nie wytrzymały i przypuściły szturm na trap statku. Chciały się siłą wedrzeć na statek i w ostatniej chwili zmienić decyzję, zabrać swoje dzieci. I wtedy załoga dość energicznie, a może nawet brutalnie, zaczęła te kobiety od trapu odpychać. Spychać je w stronę nabrzeża, bo statek w tej sytuacji, oblężony przez rozpaczone matki, nie mógł wyjść w morze. Nie można było wciągnąć trapu, podnieść trapu. Kiedy zawyła syrena okrętowa i statek japoński odbił od nabrzeża w porcie Władywostok, na tej kei, na nabrzeżu, działy się dantejskie sceny. Niektóre matki skakały do wody i płynęły w pław za statkiem. kiedy już zupełnie osłabły,

Holowniki portowe je wyławiały, podnosiły je z wody, one oczywiście żyły. Natomiast inne z kolei zrozpaczone matki mdlały na nabrzeżu, inne rzucały się na ziemię w konwulsjach albo biły czołem o kamień. Były też takie matki, które chciały w desperacji skoczyć do wody, choć nie umiały pływać. Na nabrzeżu leżały liny, ale nie te grube, cumownicze, tylko jakieś inne liny, cieńsze, ale mocne. I tymi linami krępowano te kobiety, aby je w ten sposób powstrzymać przed desperackim, samobójczym skokiem do wody. Takie działy się sceny we Władywostoku. Dzieci popłynęły do Japonii. Teraz może kilka słów przypomnienia o samej Japonii. Jest to kraj leżący w Azji, na Wyspach Japońskich, stolica Tokio. Większe miasta Osaka, Kyoto, Yokohama. W Japonii znajduje się sławny, wielki ośrodek sportów zimowych Sapporo. W Sapporo w 1972 roku wielki triumf odniósł nasz rodak, skoczek narciarski Wojciech Fortuna. W konkursie otwartym konkursie skoków zdobył złoty medal olimpijski. Obok Tokio i Sapporo najbardziej znane są japońskie miasta Hiroshima i Nagasaki. Japończycy mówią Hiroshima. W sierpniu 1945 roku Amerykanie dokonali ataku atomowego na Hiroshimę i Nagasaki. Zginęło wielu ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi. W Nagasaki jest monument z brązu, który upamiętnia ofiary, natomiast w Hiroshimie jest ogromny dzwon odlany na cześć tych, którzy ginęli. Przypomnę jeszcze, że Japonia to kraj, w którym nierzadko występują trzęsienia ziemi, ulewne deszcze, szaleją tajfuny. Jest to kraj wulkanów, wiele z nich jeszcze czynnych. Najbardziej znany jest wulkan Fuji, nazywany przez Japończyków Świętą Górą. Dzisiaj to, jak wiemy, Japonia jest potentatem gospodarczym, czołowym producentem samochodów, żeby wymienić Toyotę, Nissana czy Mazdę, czołowym producentem statków, między innymi tankowców. Jest tam bardzo wysoko rozwinięty przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, no choćby tu wymienić Sony. Tam też znajduje się wielki koncern Yamaha, Japończycy mówią Yamaha, który produkuje instrumenty muzyczne, między innymi fortepiany i pianina. I co ciekawe, Japonia jest jednym z największych eksporterów mandarynek. W Japonii panuje cesarz Akihito, który urodził się w 1933 roku, a panuje od 1989. Kilka lat temu cesarz Akihito obwieścił swojemu narodowi, że nie jest Bogiem i nie należy mu oddawać boskiej cześci. Jego małżonka, cesarzowa Michiko, pochodzi z ludu. Rodzina cesarska mieszka w pięknym pałacu chryzantemowym w Tokio, oddzielonym od miasta wysokim murem i fosą. Chryzantemy to kwiat bardzo czczony w Japonii i stąd i pałac chryzantemowy, medal czy order domowy ustanowiony w XIX wieku, prestiżowy medal japoński, order japoński, nazywa się chryzantemy, choć nie wiem, czy złociste. Warto też wspomnieć jeszcze pokrótce, że słynny aktor Toshiro Mifune to Japończyk i sławny reżyser Akira Kurosawa,
japońska kurosawa.

to też Japończyk, którzy wnieśli bardzo wiele do kultury filmowej świata. Toshiro Mifune znany jest m.in. z filmu Siedmiu Samurajów, reżyserowanym przez Kurosawę, a Kurosawa nakręcił m.in. słynny film Tron we krwi na podstawie Macbetha Szekspira. To tyle słów przypomnienia o Japonii, a teraz wracamy do naszych dzieci syberyjskich, które płyną na japońskim statku do Tokio. W porcie w Tokio dzieci syberyjskie powitane zostały przez małych Japończyków, którzy machali w ich stronę chorągiewkami polskimi, japońskimi i Czerwonego Krzyża. Japończycy, jak zobaczyli polskie dzieci, zamarli. Okazało się, że z trapu schodzą małe łachmany. Dzieci były w podartych, brudnych ubrankach, zepsutych butach, zawszone, miały świerzb, niektóre ślepły z głodu. W Japonii stworzono im rajskie warunki bytowania. Najpierw je wyszorowano, wymyto. Te, które wymagały opieki lekarskiej, zostały przekazane do szpitala. Opiekował się nimi japoński Czerwony Krzyż, zresztą wszystkimi dziećmi syberyjskimi. Na tym zdjęciu widzimy dzieci polskie pod opieką japońskiego Czerwonego Krzyża. Tam w tle widzą Państwo chorągiewkę, flagę Czerwonego Krzyża, japońskiego Czerwonego Krzyża, a na kolejnym zdjęciu dzieci polskie, syberyjskie, przebywające w szpitalu i widzimy pacjentami, małymi pacjentami, opiekują się japońskie pielęgniarki. Dzieci otrzymywały bardzo dobre jedzenie, bytowały w bardzo wygodnych warunkach, otrzymały dużo owoców południowych, ale nie bardzo wiedziały, jak obrać pomarańcze, banana czy mandarynkę, bo nigdy owoców południowych nie jadły. Kiedy już trochę wypoczęły, kiedy już trochę nabrały sił, zaczęły uczyć się języka japońskiego, polskiego, rysunków, rachunków i śpiewu. Dużo, dużo było śpiewu, uczono ich japońskich piosenek, a znowu małe Japonki i mali Japończycy uczyli się polskich piosenek, między innymi Szła dzieweczka do laseczka. Ja rozmawiałam z wieloma dziećmi syberyjskimi i byłam zdziwiona, że po 60-70 latach pamiętają jeszcze trzecią czy czwartą zwrotkę japońskiej piosenki. Okazało się, że przez całe swoje życie często w domu sobie podśpiewywali i dlatego ten tekst się utrwalił. Któregoś ranka dzieci przebywające w Tokio, bo jeszcze jedna grupa była w Osace, otóż te z Tokio zaprosiła na podwieczorek panująca wtedy cesarzowa Sadako. Dzieci poszły do pałacu chryzantemowego. Tam otrzymały wspaniały podwieczorek, różne podarunki, zabawki, kimona, owoce południowe. I każde dziecko otrzymało też na pamiątkę bambusową klatkę, w której był pasikonik. Cesarzowa Sadako wzięła najmłodsze dziecko na ręce, głaskała je po główce i wtedy inne dzieci nagle do cesarzowej przyległy, przywarły, przytuliły się do niej. Japończycy zamarli. Japończycy byli zaszokowani, bo sztywna etykieta dworska nakazywała nie zbliżać się do rodziny królewskiej czy cesarskiej na mniejszą odległość niż 30 metrów. A tu nagle dzieci polskie naruszyły te obyczaje, to naruszyły tabu i Japończycy nie wierzyli własnym oczom. Byli tak zdziwieni, że po raz pierwszy od 2700

700 lat, tak długo trwa tradycja japońska, że ktoś ośmielił się zbliżyć do jej majestatu. Byli tak zdziwieni, tak zaszokowani tym wydarzeniem, że wszystkie gazety japońskie o tym donosiły, a potem informacje przekazywała prasa światowa. W tym czasie, kiedy dzieci pochodzenia polskiego, dzieci syberyjskie odpoczywały i nabierały sił w Tokio i w Osace, niestrudzony doktor Józef Jakubkiewicz popłynął do Ameryki, aby prosić o dalszą pomoc dla tych dzieci. Zwrócił się przede wszystkim do Polonii amerykańskiej, ale nie tylko. Tam w Ameryce dużego poparcia udzielił mu nasz genialny pianista Ignacy Paderewski i jego żona Helena Górska-Paderewska. Oboje małżonkowie wtedy przebywali w Ameryce. Dzięki wsparciu Paderewskiego do pomocy Jakubkiewiczowi przyłączyła się i Polonia, i Amerykanie. Postanowiono sfinansować jeden transport dzieci z Japonii do Ameryki. To było bardzo kosztowne. Kilkaset dzieci i statek tylko dla nich. I tak długa trasa, tak długi rejs z Japonii do Ameryki, to musiało kosztować. A jednak i Polonia, i Amerykanie zdobyli się na ten gest dla dzieci. Dzieci popłynęły do Ameryki. Mówię o pierwszym transporcie. Nasuwa się pytanie, dlaczego dzieci płynęły do Stanów, a nie do Polski. Otóż w Polsce w tym czasie trwała wojna polsko-bolszewicka i dzieci musiały, że tak powiem, przeczekać w Ameryce. Niektóre potem tam zostały na zawsze, zdobyły wykształcenie i pracę, ale większość po zakończeniu wojny bolszewickiej przyjechała do Polski, do ojczyzny swoich ojców. A następne transporty dzieci szły już z Japonii bezpośrednio do Polski. Japońskie statki Katori Maru, Ayeshi Maru i inne wchodziły do portu gdańskiego, bo portu gdyńskiego jeszcze nie było, dopiero go budowano. W Gdańsku dzieci przesiadały się ze statku do pociągu. Pociąg pojechał do Warszawy. Tam zatrzymano dzieci w etapie emigracyjnym. Dowieziono ich do etapu emigracyjnego i potem rozdzielono. Niektóre grupy zostały na Mazowszu, inne między innymi zostały wysłane do Wielkopolski, do sierocińców, zakładów opiekuńczych, a około 300 dzieci, jak mówiłam, skierowano do Wejherowa. Te dzieci, które ulokowano w głębi kraju, miały koszmarne warunki. W tych sierocińcach i zakładach nie było nawet podstawowych sprzętów. Polska po I wojnie światowej była bardzo biedna, nie była przygotowana na przyjęcie prawie 900 dzieci. Opowiadał pan Henryk Sadowski, jedno z dzieci syberyjskich, że wspomina ten pobyt w Wielkopolsce jak uwięzienie w obozie koncentracyjnym. Tyle, że tam nie mordowano i nie puszczano ludzi przez komin. Tak ponure wrażenia zostały po tym pobycie. Potem się oczywiście warunki poprawiły, ale to trwało. Dzieci, które zostały skierowane do Wejherowa, miały wielkie szczęście. Mówiłam już, że zajęły te czerwone budynki po wielkim szpitalu psychiatrycznym, który tu działał w okresie zaboru pruskiego. W szpitalu, zależy w jakim roku, leczono od 400 do 900 pacjentów. Był to więc ogromny szpital. Do dzisiaj w lesie niedaleko ośrodka dla niesłyszących można znaleźć relikty pozostałości cmentarza. Są tam pochowani zmarli pacjenci zakładu psychiatrycznego. To bardzo pięknie, że ten cmentarz upamiętnić chce Stowarzyszenie Upamiętnienia Cmentarzy
im jest

pochówku działające pod prezesurą Romana Góreckiego w Wejherowie. Jednym z lekarzy w szpitalu psychiatrycznym w okresie zaboru pruskiego był widoczny na zdjęciu dr Ralf Bethge, spokrewniony z Leonem Prusińskim. Żona doktora Bethge była z domu Prusińska, pan doktor jest pochowany na starym cmentarzu. Tu młodym trzeba przypomnieć, że nieżyjący już Leon Prusiński był więźniem Stutthofu, a potem wieloletnim kustoszem cmentarza martyrologii w Piaśnicy. W pomieszczeniach po szpitalu psychiatrycznym organizatorzy tego ośrodka mieli tam wszystko, co potrzeba było. Łóżka, materace, łazienki, umywalki, natryski, w kuchni cały sprzęt, zaplecze kuchenne, kotły, garnki, były też koce, prześcieradła. To wszystko, czego nie miały dzieci ulokowane w innych ośrodkach. Było od czego zacząć. Uroczystego otwarcia zakładu wychowawczego dzieci syberyjskich w Wejherowie dokonał 30 kwietnia 1923 roku sam prezydent II Rzeczypospolitej Stanisław Wojciechowski, który w tym czasie wizytował Pomorze i Kaszuby. Prezydentowi Wojciechowskiemu towarzyszyli pierwszy w wolnej Polsce prymas, kardynał Edmund Dalbor i minister skarbu, minister Władysław Grabski, ten od reformy walutowej. A potem jeszcze do dzieci przyjechał starosta pomorski Józef Wybicki. O dalszych losach dzieci syberyjskich opowiem Państwu w następnym odcinku za tydzień. Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie.

0: Specjalnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama. Norda.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Mera łe powiodo łe swim dzecku ścieżcu. Mera sobie przebyciała srodze dewne chwile, cie jeś sama z lubym dzeckiem bawiła samnile. Mniała łe na imię ścieżcy, moja te córeczkę. Tak piękno, że nie było nad nią diebełeczka. Wiedno była usmiechnięta, wiedno so skakała. Wsiedkłe, co le stworzył pun Bóg, serdeczno kłechała. Skorbie, co łec swej matci mniała darowany, rozzelała w sieści mniedze ludze skakłychany. Puci zieło ścieżce, źuden z ledzy nie umnierył, nich te ranku wem zapłakunych łeci nie wecyrył. Ledze cańśko nie robile, jeno grale w kartę, w piekle śklunci wepróżniały weselunt sanciartę, a pieniądze ukłeźć go bełe pełny trzosy. Wsiesce wieldzi w loteryją wegrywele losy. Nikt nie wiedział, co to bida, ani co to błeli. Dziuden człowiek ni kajdanów nie znał, ni nie łeli. Sąsot sobie ziął z sąsadem zgłednie i spłekłejnie, nicht nie mesliłe ziął mnierce, kanuna i łejnie, kweźdy sobie ziął ścieslewie zdrowłe i bezpiecznie, śkłeda jeno, gdzie to ścieżcy mnie nie zioło wiecznie. Łec kłechany starku, wice co sa w końcu stało? Biada, ścieżcy z wiesoło se łećci so wesmniało. Tej babusia smnierc tająca, gwyrsio jeśłe dźmieji. Wstec gderała ziememu me slipka w familii. Tak na dzyckę sa mrtwiała baba. Jaśno rysce cię i mnie roz nie było doma. Łedysała ścieżcy. Smierć sobaka i upłytemu ciasto łegły piała i sa dotąd niebezpieczną wsiem stworzeniom stała. Mnie wej dzeci się łegarnun, aby w siatkę dusec, choć jeść dotąd do morderstwa sa nie dałam skłysec. Ja, jeś je dobrze bycia, łene smutne chwile, cię ziem płacząca tuleła do ścieżcy młodziłe. Więc dlatego ziem czerliści dziś płekły dała. Cię ziem łeną nad kłelepką łukającą widzała. Ci tak mera powiadała, smątek usiedł smuleł, a nareszcie sum do płaciu bidok sa rozciuleł, pocałował ją w łesenę tak, jak san leży, a ty łysot z panią merą na piusk kłele wiezi.
2: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również

0: soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
2: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.
4: Kasiepsko-Knyga, czyli Pan Tadeusz, tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
5: Letwue, tatczezno mueja, to jest jak to zdrowi. Kulica trzeba trzemac.

Lenosadowi, kto za stracył. Gdy sneżył stwoja w całej zdobie widza i łepiseja błę tęsknia po tobi. Swianto panno, co jasny brunisz często chłewe i w westri swicerz brumie, te co gard zumkłewi nowogródzci zastywiusz siegłe wirnym leda. Jak mnie, dzeckłe do zdrowiu tej jest wróca ceda, ciej łed płaczący matci, płed twoja łopika, łefiorwuny, martwą i płedniu spłowika. I zaroju mógł piechty do twej świątnic progu, idź, zawrócony dzieci, płedzankoła z błogu. Tak nas powrócisz ceda na stronę tatczoną, tymczasa nie zrze moja desia utęsknioną do tych łóżemków lesnych, do łąków zelonych, wej szerok nad młodrawim niemna rozstygnionych, do płelów malowunych z płezia w siedcim wnetka, łezłeconych pszenicą, prosrzybrzonych rzetka. Gdy je raps bursztynowi był kwita bielechny, gdzie czerwoni są kliwer jak brudka calechny, a wsiedkłe to je zresioni niby sznura midzą zelonu, a na ni tam sam cechi kreszci sedzą. Strzód tacich polów przude na stredziłe kraju na łóźmie niewysoci, w tym brzozowym gaju stoił pański dwór. Z drzewa, le z piarti mura. Zdylascane skleły są jak bielechno kura. Tak baro, błe w płewidze cemny z lonosce paplów, co jegłe bronią ciej wietrzesko chłosce. Łec de mec twoje niewildzi, kłe wsiądze handodzi. Stodoła miało wilgą, a kuelni trzest sztodzi żniwa, a co sam płet daka decht z miesecni młezie. Widzę jeże, łe kueli błegati wie w zbłezie, i widzę spłe kłopicach, co wzdłuż i wsiś smugów swicu gęsto jak gwiazdę. Widzę zlećbę pługów, co łeził już w czas plunę belnigłe uboru. Czernozemni tyś gwesnon leźni do dwueru. Tak dobrze do zirune, jak w łegrodze grząd ci, że hewuele w hecie są do stundk i płeżąd ci. Bruma szerok łatemku przychodelcym głosy, zieje wszedcym głosynno i decht wszedcych prosy. Prawie briką w dwa kłenie sumpańc młody wjechał, ciej łe kramcył płyt w łuzi, decht przed dom zajachał. Tej welus zbrydci, kłenie ustawione same, skubiąc trywa, cygnęłe płymale pod bramę. Pedłeże pusto, dwiże na nengang zamknięty na skłebel, a skłebel jeż wej tebla przytknięty. Rezownik do folwarku niesie słegów petac. Łetemk w neku do hecie chcą jasum przywitac. Judywno doma nie był, błe w dalecim miejsce kuncił nyłka. Kuńca tak dożdył ku reszce. Wbiegł i łekał chce wiscany starodywny łobzera lubno ciejbe swoi znuni dywni. Te same widzi zachę, te same łebicy, z ktednymi sam zabawiac lubił łed płewicy. Lemni wiudzi, mni snyzi, jak so psiuda zdałe. I te same puertrety na scenach wisałe. Tułe kłe suszkło w sekni krakowści, z oczima podniosłima jaś w niebłe, mieć rękama cimu,

takim był, czyli przysygł na stapniach był tyżów, że tym miciał wynika z płeści trzech młodzyżów, a błysł na nim padnie. Dali, w płeści klidze sedzi rejtyn żałosny, bez łelnotę w bidze, w ręce trzyma nóż, łestyn prost naklina w strona, a kłelnie leży fedun i żewłet kotuna. Dali jasyńści, błe ręk piękny i płestampny, łekum kwersuk, drech jegłe taci niedostępny, stoją na siuńcach pradzi, na grepach młyskyli i tną nieprzyjacielów. Praga w kłusę pali. Stojący stori zydzier, z nim dzwonka do greniu, w śpini, w nim zaropłeznu wiźbiński do spaniu. I tej zdecnął redotu, ter stygnął za sznurek.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
2: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu Mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dilo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione

0: Mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
0: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki z Petrol.pl.
2: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
3: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
0: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
0: Dziś słonecznie jedynie na południowym wschodzie Polski, poza tym jednak więcej chmur z większymi przejaśnieniami, ale także przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy, przez 20 stopni w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wozkow.pl.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, a

0: CNW i Assistance za złotówkę. Gili Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Gili. Idealnie życiowy. Reklama.
1: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
2: Serce pasterza. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część trzecia.
3: Pasterz wstaje 4:30, dokłada ogień w kolebie, czyli na tej bacówce, tak, dokłada ogień i nalewa wodę. Budzi zespół, wszyscy się ubierają w takie

odbywało się to jenie 4:30. Więc ubierali takie ubrania całe z gumy. Doją te owce, wydojenie 300 owiec, no to tak jest z godzinę, z kawałkiem, pod warunkiem, że ja zaganiam, tak, no ale jak tak ja, zaganianie mi nie wychodziło, no to później już, nie wiem, 4., 5., 6. dnia już nie zganiałam tych owiec, bo po prostu im to niestety wydłużało to dojenie, więc jakby jeden z nich te owce podganiał. Potem wszyscy wracają, przebierają się w miarę suche ubrania, które powiedzmy, że tam w nocy trochę może wyschły tam przy tym ognisku w tej chatce. No i potem jest przelewanie mleka, właśnie jakby zabezpieczenie tego mleka, no bo trzeba to mleko później też spakować do tego samochodu, żeby wieczorem jakby uzupełnić i zrobić tą bryndzę. W tym czasie jest składanie całego obozowiska i to zajmuje jakieś minimum 30 minut w tym redyku i rano i wieczorem. No to jak wszystko jest spakowane, to Stanisław idzie do stada, otwiera zagrodę, wypuszcza i wychodzi z tym całym stadem już w drogę, my do niego dołączamy i wychodzimy o godzinie 6 rano. Czyli 6:30 jest już to wyjście, dlatego że no jest do przejścia 20-30 km, a owce bardzo pomału się pasą, więc to nie jest tam, nie ma sprintu. Więc trzeba 12-13 godzin, nie? I kiedy my wychodzimy, wtedy Tadeusz całe to ogrodzenie rozmontowuje, pakuje resztę. Bardzo często w trakcie tego rydyku noclegi są też w pobliżu gospodarstw domowych, więc wtedy zawsze jeszcze on tam się, prawda, żegna z tymi gospodarzami, daje im jakiś prezent, serek i tak dalej, prawda? Więc wtedy my dopiero idziemy. W tym czasie ten samochód podąża sobie za nami. W trakcie, jak jedzie ten samochód miejscowościami, to wtedy tam też ten ser można sprzedać. No i nasza droga zaczyna się 6:30, około godziny 8:39 jemy śniadanie, wtedy też najczęściej schodzimy troszeczkę na dół, tak żeby w pobliżu był samochód, no bo to jedzenie jest w samochodzie. Juchas, pasterz, chodzi tylko i wyłącznie z kurtką i z małą butelką wody. Nic nie możesz ze sobą nosić. No, ja przez 3 dni uparcie nosiłam plecak z aparatem, ale po 3 dniach już wszystko zostawiłam i miałam tylko 4., 5. dnia już tylko kurtkę jakąś tam. No cóż, uparta byłam, tak, więc, ale przekonałam się, że absolutnie mają rację, że nie można nic nosić, nie da się po prostu, więc nie masz nic. No i jest to śniadanie około godziny 9:00, wtedy też jest ten pierwsze sprawdzenie, kogo podwieźć, tak, z tych maluchów. Więc jest ładowanie tych maluchów do tego przedszkola, do tej naszej, do tego naszego samochodziku, tam mają te sianko, więc sobie trochę podjadą. Zwykle koło godziny 12:00 wchodziliśmy w taki trudniejszy teren już, czyli zaczynały się podejścia w góry, więc no, tam trzeba mieć po prostu siłę, więc to śniadanie to jest tam absolutnie wtedy konieczne, te poranne o 10:00, więc gdyby pasażer jadł śniadanie o 6:00, no to o 12:00 by już nie dał rady, nie? Około godziny 16:00 zwykle jest takie już zejście w takie niższe tereny, takie bardziej jakby łąkowe, w pobliżu jakichś lasów. Bardzo często owce idą wzdłuż lasów, tam gdzie jest już cień, gdzie jest oczywiście dużo wody, więc też trzeba wiedzieć, gdzie iść, żeby ta woda była. To są ludzie, którzy 48 razy już tą drogę wyruszali od 73 roku, więc oni znają wszystkie cieki wodne i wiedzą dokładnie, gdzie, w którym miejscu można się zatrzymać, a w którym miejscu na przykład owieczka ci wpadnie w błoto potąd i co, i wyciągniesz ją? Wyciągniesz 200 owiec, jak się pomylisz, nie? Więc to są naprawdę trzeba wiedzieć, gdzie prowadzić te owce i mieć dobre rozpoznanie terenu i przewidywać przede wszystkim niebezpieczeństwa. Tutaj jest bardzo dużo takiego myślenia, ale u nich to jest naturalne po prostu. Oni od tylu lat to robią, że wiedzą, w którą stronę iść, nie? No i potem jest ta 16:00, więc jemy. Najczęściej jest taki suchy chlebek górski z takimi wędzonymi kiełbasami, które sobie zabierają właśnie z

0: syrtułowa i to jest jedyna rzecz, którą da się tam zjeść właściwie. Dlatego, że to jest rzecz energetyczna, tłusta, tam nie ma miejsca, żeby smarować chleb masłem i tak dalej. Także tylko i wyłącznie dwie pajdy chleba i taka właśnie wędzona kiełbasa, też na przykład kroją sobie taki centymetrowy boczek, przekładają tym chlebem. O godzinie 17-18 dochodzi się do tego miejsca obozowiska i wtedy trafia się najczęściej, powiedzmy, do takiej bacówki, tak? Która po zimie najczęściej no, jest taka, no, jaka jest, pewnie tam trzeba ją troszeczkę zawsze ogarnąć. Bacówki są do otworzenia, to taki domek drewniany, w środku jest pierwsza izba, gdzie jest możliwość rozpalenia paleniska i tego kociołka z tą wodą. Gorąca woda cały czas się pali u pasterzy w domu i cały czas podkładać trzeba ogień, więc to jest takie miejsce, gdzie tam trzeba to zadbać, tam też się robi ten ser i jest taka mała izba jeszcze z boku. No i jest rozpakowywanie wszystkiego i o godzinie 18, powiedzmy 30, jest te drugie spotkanie indywidualne z owcą, tak? Jeden na jeden, no to doimy znowu, prawda? To 19:30, więc dopiero 19:30 pasterze jedzą pierwszy posiłek ciepły. I o godzinie 20 do 21 jest chwila na żarty, na wódeczkę, na to, żeby sobie usmażyć, upiec w kolebie kiełbaskę, taką z grilla. Wypijałam dwa kieliszki wódki, popijałam herbatą, no więc po prostu nie było wyjścia, ale dzięki temu było cieplej. No i oczywiście można było zasnąć, bo spałam w takich warunkach, no, że było nawet minus 3. I o 21 wszyscy idą spać. Przy czym ten najważniejszy pasterz, czyli ten, który jest właścicielem, bo powierzono mu stado i on będzie zarobkował na tym stadzie, czyli Tadeusz, bierze swoją kołdrę, bierze poduszkę, bierze akumulator, kable, idzie do swoich owiec, podłącza ogrodzenie, pod akumulator, kładzie akumulator koło swojej chatki. Chatka wygląda jak lektyka królewska. Naprawdę. Chatka ma długość 1,80 m, szerokość 60 cm, 70 cm, ma trzy ściany, z przodu nie ma ściany, jest tylko taka folia, którą można sobie założyć, taka półprzeroczysta. I pasterz tam, bez siana, na tych deskach, pasterz, który w domu ma telewizor plazmowy i super luksusowe warunki, ja byłam u nich, oni mają piękny dom, najnowocześniejszy, piękny design, piękne meble. Ale ten sam człowiek, który wychodzi z owcami w góry, nie śpi na bacówce, tylko śpi w tej lektyce królewskiej. Dla mnie to jest królewska lektyka. On się kładzie na tych deskach i on tam po prostu koło nich śpi. Właściwie śpi z owcami.
1: Jakie zadanie mają psy?
2: No pilnować łowiec. Łódź wilka, ogłaszają cię. Wyczuwają na przykład zagrożenie, no to zaczynam scekać i ty potem pomogę z psom.
1: A jak wilki się pojawiają, to kiedy to zwykle jest?
2: To jest na zmroku, nawet i czasem na paseniu są. To one tak niespodzianie przyjdą. I no, łodowiec ma być zapach do nich. Do wilka, nie od wilka. To one w tej podchodzą. Mgła, tak oszać jak siada. To wtedy łowce tracą, no...

0: resztę na drzewie i cycho wtedy na ofiarę.
1: Ale cicha na jakąś małą owieczkę? Czy...
0: Bo... To jaką dopadnie, to taką. To on mu jej do rady. Dawaj do przodu, bo teraz będziemy paść.
2: To było 6 dni, gdzie cały czas były wzruszenia. Po prostu cały czas były wzruszenia i miałam wrażenie, że z jednej strony mam to przeżyć po to, żeby z tego dać coś innym, ale z drugiej strony no po prostu to we mnie robiło cały czas taką pracę i dotykało mnie tak w sensie moich emocji i konfrontowało mnie bardzo z różnymi rzeczami i mogę podać taki przykład takiej jednej czynności, którą jakby robiłam jako właśnie pasterka i łaska z ząbek, która mi nie wychodziła przez 3 dni i Staszek nieustannie mnie tam upominał, że robię źle. I to mnie konfrontowało, no, że jednak

jak jest coś we mnie takiego, co powinnam zmienić, co nie jest pasterskie. I podam przykład, co to było. Kiedy stado idzie, jak taki organizm, takie pole przemieszczające się, no moim miejscem było to, żeby jakby zabezpieczać to ty.

I robiłam mniej więcej coś takiego, że szłam z tym kijkiem i jak jakaś część tego pola stada wysuwała się nieregularnie, albo ktoś tam zostawał, no to podchodziłam i tam troszeczkę tak zaganiałam. No i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz Staszek mi mówi, ale nie zaganiaj, nie zaganiaj. Ty masz tylko pilnować bezpieczeństwa z tyłu. No i dopiero trzeciego dnia zrozumiałam, o co chodzi i on mi to też jeszcze raz wytłumaczył. I o co chodzi? Dlaczego to mnie skonfrontowało? Bo teraz tak. Dlaczego ja właśnie tak robiłam tym kijkiem? Tak? Dlaczego tak podganiałam te owce? No bo zorientowałam się, że chodziło mi o to, żeby te, które są z przodu, nie musiały czekać na te, które są słabsze. I żeby tak wszystko po prostu jakoś tak sprawniej poszło do przodu. Na tym mi zależało. Natomiast Staszek cały czas mi tłumaczył, ale to nie jest twoja rola. Pasterz w tym miejscu stada pilnuje bezpieczeństwa, czyli masz tylko patrzeć, czy nikt nie został i się nie zgubił. Nie podganiaj. Jak zaczynasz je podganiać, to one zaczynają podbiegać, a na końcu idą słabe. Jak słabe zaczynają podbiegać, bo ty je podganiasz, to słabną. Więc wtedy owce silne z przodu też idą wolniej, mniej się pasą, bo muszą spowalniać, bo ty zmęczyłaś te słabe owce. Nie podgania ich. Po prostu masz do nich nie podchodzisz, masz tylko patrzeć na nie i reagować, pogwizdywać, motywować je, żeby po prostu były razem. Jak ociągają się tam i zostają gdzieś tam z tyłu, nie? Kolejna rzecz, którą mi powiedział, która mi skonfrontowała bardzo mocno, to, że mi powiedział taką rzecz. Słuchaj, jeśli podganiasz z tyłu owce, one wtedy zaczynają gorzej słuchać mnie. Ja idę z przodu. Dlaczego? Dlatego, że czują presję. I ja to właśnie też właśnie zrozumiałam, nie? Że czasami to mamy taki właśnie system, szczególnie w sytuacjach zawodowych, tak? Że chcemy, żeby te najsłabsze tam szybciej, lepiej, więcej, tak? Żeby dorównały. No ale teraz to ta presja, która się wytwarza, powoduje, że te najsłabsze zaczynają narzekać. I te najsłabsze narzekają zawsze. Te najsłabsze, jak zaczynają narzekać z powodu presji, które na nie wywieramy, to osłabia te najsilniejsze, tak? Jeśli nasze koleżanki, które są no niejako słabsze, no tak w kość dostają, prawda? Więc to są takie konfrontacje właśnie, które mamy, nie? Że jak chcemy, żeby faktycznie to przywództwo było mocne, jak chcemy, żeby te owce faktycznie za tym pasterzem pięknie podążały, to nie możemy właśnie tak traktować tych najsłabszych. Pasterz w tym swoim pasterstwie ma jeden cel, aby wszystkie dotarły do celu. Tam nie jest ważne, która będzie docierała pierwsza. Nie uruchamia się rywalizacja. Poza tym właśnie jeśli się popycha owce, te z tyłu, to te w środku zaczynają też czuć presję, bo ktoś za nimi biegnie. Więc zaczynają podbiegać również i zaczyna się presja w stadzie. Zaczyna się podnosić tempo. Jak się podnosi tempo, zaczyna być presja w stadzie, owce przestają jeść. Przestają jeść, są głodne, dają im mleka na koniec. Zupełnie odwrócony świat. Ja przez pierwsze 3 dni przeżywałam ciągle frustrację, ponieważ owce ode mnie uciekały, nie? Moje pogwizdywania niewiele tam robiły. Natomiast no, przez 6 dni idziesz i widzisz, jak Staszek daje sygnał i nagle cała kolumna, która jest 100 metrów dalej, odwraca się pomału i w ciągu 30 sekund zawraca i zmierza do niego, a on już sobie z parasolką w tym deszczu idzie dalej, nie? No, co mogę powiedzieć? No, myślę, że tego powinniśmy poszukać, nie? Tutaj nie ma poganiania, ale jest mocne, silne, czyste, klarowne prowadzenie z przodu, jednoznaczne dawanie sygnałów, prowadzenie poprzez wartości, budowanie zaufania, tworzenie bezpieczeństwa

0: jest potrzebne, żeby być dobrym pasterzem i żeby sobie poradzić.
1: Mieć zamiłowanie do nich. No. I ufać im i chłopca ci też zaufa, nie? No z wiesnej ona cię nie zna jeszcze tak dokładnie, ale potem cię pogłosił. Słyszycie? Aha, on jest tam, to idziemy, może tam mamy iść.
0: Czyli zamiłowanie no i zaufanie.
1: Tak. No one zaufają mnie, no ja im... A pozior musi zmienić na wszystko. Nie?
0: A to co znaczy pozior? Uważność.
1: No uważać, no i czyli musisz
0: uważność,
1: wiedzieć.
0: Uważność.
1: No.
2: Teraz to jest fajnie.
0: A co można robić jakby najgorzej, jak się jest pasterzem? Najgorsze błędy. Co ludzie robią najgorzej?
1: To ci potem już baca, kiedy coś zrobię źle. Albo do domu, albo...

0: Była to trzecia część reportażu Serce Pasterza. Do wysłuchania czwartej części zapraszamy Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl. Reklama.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Norda FM. Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: bad memories.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Reklama.
4: Siła wiary. Myślę, że łatwo jest mieć niewłaściwe wyobrażenia o tym, kim jest Bóg. Czasami wydaje się nam, że jeśli czegoś potrzebujemy, musimy Bogu to jakby wydzierać. Jezus idzie drogą, podąża za Nim wielki tłum. Jedną z osób w tym tłumie jest kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok. To oznacza, że według żydowskiego prawa jest nieczysta, jest społecznym wyrzutkiem. Ale słyszała o Jezusie, o tym, jak uzdrawia ludzi. Gdybym tylko dotknęła Jego szaty, byłabym uzdrowiona. Tak też zrobiła. Dotknęła Jego szaty i rzeczywiście została uzdrowiona. Jezus odczuwa, że uszła Jego moc, odwraca się i mówi, kto mnie dotknął? Uczniowie odpowiadają, co takiego? Jesteśmy w tłumie, jak możesz pytać, kto mnie dotknął? Ale Jezus wiedział, że w tej kobiecie było coś szczególnego. To była jej wiara. Ta wiara zaczerpnęła z Jego mocy. To ta wiara i Jego moc ją uleczyły.
5: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
6: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni. Ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym

0: kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
1: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. No i może to. Ja jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
2: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
0: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
0: Na Podkarpaciu dziś zachmurzenie najmniejsze i sporo słońca. Pod koniec dnia jednak i tam pojawią się chmury. W pozostałej części kraju dziś właśnie pochmurnie, a nawet deszczowo. Możliwe także burze na północy kraju, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis@woskow.pl.
4: Norda FM.

0: przebaczając, przyjmujemy. Inni ludzie mają dziwny zwyczaj. Ilekroć los nas z nimi zetknie, muszą nadepnąć nam na odcisk. Zgodzicie się ze mną? Każdy chyba może wskazać coś takiego. Na pewno nie chcielibyśmy żyć w świecie, w którym wszyscy są tacy sami. Byłoby wtedy bardzo nudno. Jednak gdy mamy do czynienia z dziwactwami, natręctwami innych ludzi, to chcielibyśmy, aby byli tacy jak my. Dlaczego oni wiecznie się spóźniają? Dlaczego tak dziwnie się zachowują? Proszę mnie dobrze zrozumieć. Nie mówię, że mamy wszyscy akceptować każdy punkt widzenia i każde postępowanie. Będziemy się ze sobą nie zgadzać, to normalne. Chodzi mi o to, aby przyjmować każdego takim, jakim jest. Takim, jakim stworzył go Bóg. Z jego zaletami i z tymi cechami, które odbieramy jako wady. Gdy zaczynamy akceptować innych, pojawia się coś, co nazywam wyprzedzającym przebaczaniem. Bo wiemy przecież, jak oni się będą zachowywać. I taka postawa stępia ostre krawędzie. Może przebaczenie oznacza po prostu przyjmowanie innych takimi, jakimi są.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Reklama.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory

0: i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: Reklama.

Głos na pustyni. To fascynujące, jak z czasem zmieniają się popularne opinie. Kilkaset lat temu niewolnictwo było akceptowane. Dziś mierzi na sam ten pomysł. Wyobraź sobie, że ktoś posiada drugiego człowieka na własność. Niewiarygodne. Ale kiedy William Wilberforce zakwestionował niewolnictwo, został wyśmiany.

Zaledwie kilkadziesiąt lat temu palenie papierosów było społecznie akceptowane pomimo coraz liczniejszych dowodów na jego szkodliwość. Dziś w wielu miejscach palenie w miejscach publicznych jest zabronione. Mimo, że jeszcze kilkanaście lat temu ci, którzy postulowali za taką radykalną zmianą, byli

0: wyśmiać. Jednak bez względu na to, jak bardzo chcielibyśmy Go zignorować, to Boży Syn. A oferta życia wiecznego kierowana jest do każdego z nas.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
7: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
8: Reklama.

0: la la.
1: Oh baby,
0: it's the summer night.
2: Wybaczyć niewybaczalne. Rozmawiałem niedawno z pewną panią, której syn został śmiertelnie potrącony przez pijanego kierowcę. Gdyby ten kierowca zatrzymał się, by udzielić pomocy, ten młody człowiek miałby szansę przeżyć. Ale co w takiej sytuacji oznacza przebaczenie? W osobie mojej rozmówczyni uderzyło mnie, że ból tej tragicznej straty, matczyny ból, był wciąż tak samo świeży. A mimo to gotowa była przebaczyć człowiekowi winnemu śmierci jej syna. Obserwowałem ją od czasu tamtej rozmowy i zdumiewał mnie jej proces wewnętrznego uzdrowienia. Ona doskonale wie, że nic nie odmieni tego, co się już stało. Żadna forma wymierzenia sprawiedliwości nie przywróci życia jej syna. Jezus powiedział: miłujcie nieprzyjaciół waszych. Te trzy słowa wyrażają to, na czym polega przebaczenie. Czy to jest łatwe? Absolutnie nie. Podejrzewam jednak, że bez względu na to, jak trudno byłoby tej matce zdobyć się na przebaczenie, jeszcze ciężej byłoby jej dźwigać do końca życia ciężar nieprzebaczenia.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
4: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Reklama.

0: uzdrowienie. W ciągu ostatnich kilku dekad w medycynie dokonał się niesamowity postęp. Naprawdę niesamowity. Leczenie wymagające wcześniej poważnych operacji można dziś przeprowadzić za pomocą mało inwazyjnych zabiegów. Opracowano leki leczące to, co dotąd było nieuleczalne. Niesamowite. A jednak wciąż nie wiemy, jak działa umysł czy pamięć. Nie wiemy, jak leczyć przeziębienie. Właściwie nie wiemy jeszcze mnóstwa rzeczy. Jesteśmy bardzo skomplikowani. Mimo to 2000 lat temu, przed osiągnięciami współczesnej medycyny, Jezus chodził po wsiach, miasteczkach i uzdrawiał ludzi. Czy aby na pewno? Muszę przyznać, że dowody są przytłaczające. Ludzie przynosili mnóstwo chorych, a On ich uzdrawiał. To między innymi dlatego przyciągał takie tłumy. Pytanie brzmi, czy dzisiaj też zajmuje się On uzdrawianiem? Jezus, którego znam, z pewnością to robi. Przyznaję otwarcie, nie uzdrawia wszystkich. Dlaczego? Nie wiem. Ale widziałem wystarczająco dużo uleczonych ludzi, dlatego jeśli bym zachorował, na pewno prosiłbym Go o uzdrowienie. Henryk Dedo, Kropla Wieczności. Reklama.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest. Reklama.
3: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
4: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
3: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują

0: występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy w ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
1: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
0: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
2: Sponsorem prognozy pogody jest mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
0: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy, do 20 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Najwięcej słońca właśnie na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak sporo chmur i przelotne opady deszczu, a także burze na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie możliwy słaby grad.
2: Sponsorem prognozy pogody był mobilny serwis wózków widłowych w Trójmieście. Serwis-wosko.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
6: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
3: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
4: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
3: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu.

0: grupę światową. Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 25 stopni, w centrum około 20, a na północy około 17 stopni. Najwięcej słońca także na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach większe zachmurzenie, a na północy i na zachodzie dziś możliwe burze.
1: Norda FM.

0: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego.

0: 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
3: Reklama.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Słuchajcie, radia, radia Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
2: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
6: Na to gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska, BIS. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze, broń jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
7: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
6: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
8: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
6: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
9: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
6: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów. Najcieplej dziś na południowym wschodzie kraju, tam do 25 stopni, w centrum do 20, najchłodniej na północy do 17 stopni i tam możliwy porywisty wiatr, a także burze, te możliwe także na zachodzie kraju. Burzom może towarzyszyć słaby grad.
0: Słuchajcie, radia.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Reklama.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wersety od 11 do 20.
1: Gdy były w drodze, kilku strażników dotarło już do miasta i o wszystkim, co się stało, donieśli arcykapłanom, którzy zwołali naradę z członkami Rady Najwyższej. Na tej naradzie postanowili przekupić żołnierzy, nie żałując pieniędzy. Kazali im rozpowiadać, że w nocy, gdy sen ich zmorzył, uczniowie Jezusa przyszli i wykradli ciało. Nawet gdyby gubernator dowiedział się o tym, nic wam nie grozi. My go o wszystkim uprzedzimy. Wzięli więc pieniądze i zrobili tak, jak im polecono. Taka wersja rozeszła się wśród Żydów i znana jest do dziś. 11 uczniów poszło do Galilei na tę górę, gdzie Jezus wyznaczył spotkanie. Kiedy go zobaczyli, oddali mu pokłon, ale niektórzy mieli wątpliwości. Jezus zbliżył się do nich i powiedział: została dana mi władza w niebie i na ziemi. Wy zaś ruszajcie w drogę. Pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów i chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Pamiętajcie, ja zawsze jestem z wami, aż do skończenia świata.

czasie, w którym uczniowie cieszyli się wiadomością o zmartwychwstaniu Chrystusa, jego wrogowie głowili się nad tym, jak zanegować fakt zmartwychwstania. Żołnierze uświadomili sobie, że znaleźli się w beznadziejnej sytuacji. Rzymska pieczęć została zerwana, kamień zasłaniający wejście do grobu został odwalony, ciało zniknęło. Dla rzymskiego żołnierza niewypełnienie rozkazu oznaczało tylko jedno – śmierć. Ale żołnierze byli dostatecznie przebiegli, aby zadbać o własną skórę. Wiadomości o zniknięciu ciała zamiast Piłatowi przekazali arcykapłanom. Wiedzieli, że ci ludzie będą zainteresowani ukryciem prawdy o zmartwychwstaniu, a to dawało

małą szansę na ocalenie. Kapłani, starsi Izraela i żołnierze ustalili oficjalną wersję wydarzeń wyjaśniającą tajemnicze zniknięcie ciała. Po prostu ciało skradziono. Gdy przeanalizujemy całą tę historię, to takie postawienie sprawy przez arcykapłanów jeszcze bardziej uwiarygadnia fakt zmartwychwstania. Jeżeli wykradziono ciało Jezusa, to dokonali tego jego przyjaciele albo wrogowie. Ci pierwsi, pełni strachu, zniknęli 3 dni wcześniej. Byli przekonani o jego śmierci. Wrogowie byli ostatnimi ludźmi, którzy chcieliby tego dokonać, gdyż robili wszystko, aby zapobiec absurdalnej wierze w zmartwychwstanie Chrystusa. Usuwając ciało, zanegowaliby cel swojego działania. Jeśli jednak tego dokonali, to dlaczego nie pokazali ciała, by raz na zawsze uciszyć tych nawiedzonych uczniów Jezusa i definitywnie rozprawić się z tą nową sektą? Każdy, kto ukradłby ciało, zabrałby je wraz z prześcieradłami, one jednak leżały tak, jakby ciało przez nie przeniknęło. Przywódcy religijni dali Judaszowi pieniądze za zdradę Jezusa. Teraz dali pieniądze, by żołnierze rozpowiadali kłamstwa o wykradzeniu jego ciała. Żołnierze musieli zażądać niemałej sumy, narażali przecież swoje życie. Gdyby ich zwierzchnicy dowiedzieli się o tym, że oni zawiedli, byliby ukarani śmiercią. Nawet gdyby ta wersja o wykradzeniu ciała Jezusa dotarła do Piłata, nie był on nią zainteresowany. Był pewny, że Jezus został zabity i głównie to go interesowało. Zniknięcie z grobu ciała nie stanowiło dla niego żadnego problemu.

Mark Twain napisał: kłamstwo obiegnie dookoła połowę świata, zanim prawda zdąży włożyć buty. Jest coś w ludzkiej naturze, co sprawia, że łatwiej jest nam wierzyć w kłamstwo. Dopiero w dniu, w którym został wylany Duch Święty i wyposażył uczniów w moc, ich świadectwo sprawiło, że tysiące mieszkańców Jerozolimy odkryło prawdę o tym, że Jezus zmartwychwstał. W wersecie 18 słowo moc oznacza władzę, czyli prawo do używania mocy. Cała Ewangelia Mateusza podkreśla władzę Jezusa, jego autorytet. Jego nauczanie posiadało ten autorytet. Uzdrowienia były tego przejawem. Podobnie jego autorytet wyrażał się w przebaczaniu grzechów. Nawet szatan musiał respektować tę jego władzę. Ewangelista Mateusz przy końcu swojej Ewangelii czyni dla czytelnika oczywistym ten fakt, że teraz Jezus posiada wszelki autorytet i wszelką władzę. Jeżeli tak jest, to możemy być mu posłuszni bez żadnych obaw. Niezależnie od miejsca, do którego nas prowadzi, niezależnie od okoliczności, to On kontroluje sytuację. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał wrogów i zdobył dla siebie wszelką władzę i moc.

W języku greckim, w dwóch ostatnich wersetach Ewangelii według świętego Mateusza, jedynymi słowami wyrażającymi rozkaz jest zwrot „czyńcie uczniami”. Jezus powiedział: gdy idziecie, czyńcie uczniami ludzi wśród wszystkich narodów. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, winniśmy być świadkami Chrystusa, którzy zdobywają innych dla Niego. Słowo „uczeń” było najbardziej popularnym określeniem pierwszych ludzi wierzących w Chrystusa. Uczeń był kimś innym niż jest dzisiaj członek Kościoła lub człowiek, który przeżył nawrócenie. Uczeń był osobą związaną z nauczycielem, był kimś, kto się identyfikował ze swoim nauczycielem, uczył się od niego i żył blisko niego. Uczył się nie tylko przez to, że słuchał, ale przede wszystkim przez to, że czynił to, czego oczekiwał jego nauczyciel. Nasz Pan powołał 12 uczniów i ich nauczał tak, aby oni mogli nauczać innych. Uczniem był ten, kto uwierzył w Chrystusa i wyraził tę swoją wiarę poprzez chrzest. Pozostawał z innymi wierzącymi, gdzie był uczony prawd Słowa Bożego. Stawał się kimś, kto był w stanie iść do ludzi i pozyskiwać ich dla Chrystusa. Taki był Kościół Nowego Testamentu. Jak bardzo odeszliśmy od tego wzorca. W większości kościołów, społeczności i wspólnot ksiądz bądź pastor naucza

pozyskuje zgubionych, opiekuje się tymi pozyskanymi i naucza ich, a w tym czasie pozostali członkowie danego kościoła czy wspólnoty dopingują go do pracy lub są po prostu kibicami. Ci nowo pozyskani dla Boga i wspólnoty wkrótce dołączą do grona kibiców. O ile szybciej wzrastałby Kościół i o ile silniejszymi i radośniejszymi byliby jego członkowie, gdyby każdy z nich był nauczycielem dla tych nowo nawróconych chrześcijan.

Jezus był obecny między uczniami nie tylko wtedy, gdy byli razem, ale był z nimi, gdy poszli składać o nim świadectwo. Gdyby fizycznie pozostał na ziemi, nie mógłby wypełnić tej obietnicy, ale w momencie zesłania Ducha Świętego Jezus może być ze swoimi ludźmi niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dr Campbell Morgan, komentator Pisma Świętego, opowiada o pewnym zdarzeniu ze swojego życia. Będąc studentem, miał zwyczaj odwiedzania starszych, schorowanych kobiet, które czytały Biblię. Gdy doszedł do końca Ewangelii według świętego Mateusza, przeczytał słowa: oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Gdy skończył, powiedział: czyż nie jest to wspaniała obietnica? Jedna ze słuchających kobiet odpowiedziała: młody człowieku, to nie jest obietnica, to jest fakt. Nie potrzebujemy spełniać jakichś warunków lub nawet wytężać naszej wiary, by w to uwierzyć. Po prostu Jezus Chrystus jest ze swoimi uczniami. Czy jesteś Jego uczniem?

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
1: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam w tym nie przeszkadzały.
1: Działania rządu krytykuje opozycja. Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus mówi tak.
3: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
1: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28. To najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
4: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także wcześniej w Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
1: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich. Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju, a na termometrach od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie i właśnie na Podkarpaciu dziś najwięcej słońca, w pozostałych regionach trochę więcej chmur.
0: Norda.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich

0: nawet do 50%.
1: RM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
5: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
6: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta.

0: nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Studio i Wejherowie. Kaszub.

0: studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca

0: zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Burze i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj, nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
3: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może.
4: Geht nicht so weiter. Dass die SPD, die Linke und die Grüne.
3: SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu.
5: Ich sage, es wird.
3: Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
5: Ansonsten haben sie auch das letzte Mal eine Stimme gekriegt.
2: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17. Burze i silny wiatr dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie na siebie. W pozostałej części kraju także sporo chmur. Natomiast najpogodniej dziś na Podkarpaciu. Tam też najcieplej do 25 stopni. W centrum do 20. Na północy najchłodniej do 17.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
2: RM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Słuchajcie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
3: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród.

0: Reklama.
1: Policja szuka dwóch chłopców z ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską Kili na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się, będą kolejne. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10-11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David, co jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Huti, zakończyły się sukcesem.
2: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy saudyjskiego wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
1: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Huti podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
3: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
4: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
3: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
1: Na miasto zapowiada budowę kolejnych. Silny wiatr i burze dziś na północy i północnym zachodzie kraju. Uważajcie, na termometrach dziś od 17 stopni na północy do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie. I właśnie na Podkarpaciu dziś najpogodniej i najsłoneczniej.
0: Norda

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama. Świat według Romka.
6: Witaj, taś bardzo serdeczno, moje dobry dzień.

0: A ześli res bele myśle na grzebitwa w las, bue, a mume sesun na grzebę. B. Grzebę często jedzą kasiebę. C. Styri grzebę z Ministerstwa Edukacji zafundowaleś kwelekum nową dieta. Dieta planetarną. A co to za dieta? A takie wiaci je wiele warzewów, brzady, a i grzebę so jaci trafium, zuto je mnie mięsa. W internetach gadają, że wiele mni, ale richtyś to nie wiem, bo im dywno w szkweli nie byl. Zresztą mnie chco szmaka robić, bo jem na diece. Je to dieta marsiewne. Res na dzyń marsie film. A za miesiąc wam rzeka, je ta dieta dobre, czy ni? Jak dze dobre, to ją łe patentaja, a wchedaja w marsiewny biznes. Jedna dieta, może kto pamięta, mieli ją parę lat temu wymyślony. Bela to tak zwany dieta płydelkowe. Kupiesz so płydelka, łen je frikase, a ciebie i na belny jest kłeniestac. Do te musisz bez derch w rechu, bo ne płydelci są baruchyczci, a lubium wiornąc. Równa gwiza, że dieta płydelkowe nie jest tak popularna, bo wikszos rytmy dieta maltańskie. Ja ci zwom maltańcikłewum. A te maltańscy pse też lubią dobrze zgryzć. A do te musisz z nima często do fryzjera nekac. A to kweśty. Netuńsza dieta to jest ta dieta rencistów. Jo, sumię wizel w krumie, jak jedne starsze bialka kupila netuńszy, a nekrócisz te gwerszte. Krumowe zżinania, a sopite. Jeste we bialkę na diece? A łena powiede, ni na rince. Taci rinte to je dietę je równa knikłemu nie rzecza. To ju lepiej wlez w dieta jajeczną, to je jajcarską, kwe uczali po latach badirowaniów, rozmyśliwani, a drapani są po jaglowach, stwierdzele, że tere jaja są dobri. A może jest po trze jaja na dzień, a nie jak przód lat, lecz trze jaja na tydzień. Nie są to jaja? Kwe są. Bo sport doch musi bec. Temu bide ja przejść na westrum dieta. Niemniej płeselskum, a bo senatorskum. Jo są może ta się kłewac, kłe za rok welunci. Niby tak je, że jak so do parlamentu idze, to nie musi gadać wieloma językama, lepłe wtarzać, co szefłestwo nakyży. Ale i tak wert pyra słówków skaszepściu oznac. Tak ty, szkwelekum, uczniom, brzady, owoców, marsiewny biznes, biznes marchewkowy, belni jestkły, porządne jedzenie, derch, wciąż, chućci, szybkie, wiornąc, uciekać, nekac, gonić, w krumie, w sklepie, uczali, naukowcy, welunci, wybory. I to by było na ziseteli, czym ta socepla zdrów, do uciecy za tydzień, waj rumk.
1: Świat według Romka.

0: Reklama.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie

0: ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz cement, gwoździe i...

0: Reklama.
1: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji.
2: Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona.
3: Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej.
2: Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy. Reklama.
4: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi. Jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów, rysi, zagrożona. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec

0: Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
1: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
2: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
1: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
2: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
1: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
0: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników. Do 17 stopni dziś na północy, do 20 w centrum i do 25 na południowym wschodzie. Na Podkarpaciu najpogodniej, w pozostałej części kraju więcej chmur, a na północy i na północnym zachodzie dziś możliwe jeszcze burze i bardzo silny wiatr.
3: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
3: Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.

0: Reklama. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz, cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
3: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
4: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
5: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
6: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
0: Reklama.
2: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwy? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
3: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
2: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i

0: ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszun.
1: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
0: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, burze będą pojawiać się przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem. Zrobi się odczuwalnie chłodniej, do 9 stopni jutro zaledwie na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, oklejny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Spłacasz właśnie kredyt, a może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
4: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu w Gowinie to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: PRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko 3 pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko 3 pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Popsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wynarska.
5: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
6: Nie dzieje się to automatycznie.
5: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
6: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę.

0: lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
1: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
2: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie. Początek tygodnia z dużym zachmurzeniem, ale także większymi przejaśnieniami. Jutro musimy przygotować się na przelotne opady deszczu w całym kraju, a burze we wschodniej Polsce oraz nad morzem. Będzie chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Spłacasz właśnie kredyt? A może już spłaciłeś go przed terminem? Jeżeli tak, to prawdopodobnie możesz odzyskać pieniądze. Przez wiele lat banki wprowadzały niewłaściwe zapisy do swoich umów. Kancelaria Bankowa. My zajmujemy się odzyskiwaniem niesłusznie naliczonych kosztów, takich jak prowizja czy niewykorzystana składka ubezpieczeniowa. Dzięki temu możesz zmniejszyć swoje raty albo odzyskać niesłusznie naliczone opłaty kredytu już spłaconego. Od 1 stycznia znajdziecie nas w nowej siedzibie przy ulicy Wałowej 28 w Wejherowie. Zmieniamy się dla Was. Wejdź na www.kancelariabankowa.com i sprawdź, czy i Tobie należy się zwrot. Wejherowo, ulica Wałowa 28.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię.
3: Ale mamy dla Was dobrą wiadomość.
2: Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach.
3: To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.

0: love is the answer.
1: Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością – zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: TRM Developer przedstawia nową inwestycję Cedria. Przedsprzedaż mieszkań już wystartowała. Cedria, Wejherowo, ulica Pułkownika Dąbka. Kameralna inwestycja, tylko 14 mieszkań. A dla tych, którzy zdecydują się jako pierwsi, przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko trzech pierwszych klientów otrzyma aż 400 zł rabatu za każdy metr kwadratowy mieszkania. Oferta obowiązuje w ramach przedsprzedaży do końca września. Tylko trzech pierwszych klientów 400 zł rabatu za metr kwadratowy. Nie zwlekaj, sprawdź ofertę inwestycji Cedria na prm.pl lub zadzwoń 504 16 10 10. Cedria. Zacznij od dobrego adresu.
0: Reklama.

0: Radia, Radia Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Ale mamy dla Was dobrą wiadomość. Na prośbę wiernych klientów przedłużamy działalność sklepu do końca września. Nadal trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna z rabatami nawet do 50%. Tapety, rolety, karnisze, listwy dekoracyjne, okleiny, folie statyczne i dodatki do wnętrz. Teraz w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To dodatkowy czas, by znaleźć coś dla swojego domu i skorzystać z wyjątkowych okazji. Nie zwlekaj. Najlepsze wzory i produkty znikają każdego dnia, a ilość towaru jest ograniczona. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie, przy ulicy Drogowców 1. Dalia Tapety. Na Wasze życzenie zostajemy dłużej. Skorzystaj z ostatnich okazji i rabatów, nawet do 50%.
0: Reklama.
3: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia Pomorze Przednie. O 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
4: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
3: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
4: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
3: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthalu.

0: Jutro chłodniej, do 9 stopni na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie Polski. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, ale też z przelotnymi opadami deszczu. Burze jutro przeważnie na wschodzie oraz nad morzem.
1: Norda FM.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Prawdziwi ludzie, prawdziwe historie. Zapraszamy na reportaż Fundacji Głos Ewangelii.
3: Serce pasterza.

0: Paryża. Reportaż Henryka Dedo i Waldemara Kasperczaka. Część trzecia.
1: Pasterz wstaje 4:30, dokłada ogień w kolebie, czyli na tej bacówce, tak, dokłada ogień i nalewa wodę. Budzi zespół, wszyscy się ubierają w takie

odbywało się to jenie 4:30. Więc ubierali takie ubrania całe z gumy. Doją te owce, wydojenie 300 owiec, no to tak jest z godzinę, z kawałkiem, pod warunkiem, że ja zaganiam, tak, no ale jak tak ja, zaganianie mi nie wychodziło, no to później już, nie wiem, 4., 5., 6. dnia już nie zganiałam tych owiec, bo po prostu im to niestety wydłużało, to dojenie, więc jakby jeden z nich te owce podganiał. Potem wszyscy wracają, przebierają się w miarę suche ubrania, które powiedzmy, że tam w nocy trochę może wyschły tam przy tym ognisku w tej chatce. No i potem jest przelewanie mleka, właśnie jakby zabezpieczenie tego mleka, no bo trzeba to mleko później też spakować do tego samochodu, żeby wieczorem jakby uzupełnić i zrobić tą bryndzę. W tym czasie jest składanie całego obozowiska i to zajmuje jakieś minimum 30 minut w tym redyku i rano i wieczorem. No to jak wszystko jest spakowane, to Stanisław idzie do stada, otwiera zagrodę, wypuszcza i wychodzi z tym całym stadem już w drogę, my do niego dołączamy i wychodzimy o godzinie 6 rano. Czyli 6:30 jest już to wyjście, dlatego że no jest do przejścia 20-30 km, a owce bardzo pomału się pasą, więc to nie jest tam, nie ma sprintu. Więc trzeba 12-13 godzin, nie? I kiedy my wychodzimy, wtedy Tadeusz całe to ogrodzenie rozmontowuje, pakuje resztę. Bardzo często w trakcie tego rydyku noclegi są też w pobliżu gospodarstw domowych, więc wtedy zawsze jeszcze on tam się, prawda, żegna z tymi gospodarzami, daje im jakiś prezent, serek i tak dalej, prawda? Więc wtedy my dopiero idziemy. W tym czasie ten samochód podąża sobie za nami. W trakcie, jak jedzie ten samochód miejscowościami, to wtedy tam też ten ser można sprzedać. No i nasza droga zaczyna się 6:30, około godziny 8:39 jemy śniadanie, wtedy też najczęściej schodzimy troszeczkę na dół, tak żeby w pobliżu był samochód, no bo to jedzenie jest w samochodzie. Juchas, pasterz, chodzi tylko i wyłącznie z kurtką i z małą butelką wody. Nic nie możesz ze sobą nosić. No, ja przez 3 dni uparcie nosiłam plecak z aparatem, ale po 3 dniach już wszystko zostawiłam i miałam tylko 4., 5. dnia już tylko kurtkę jakąś tam, no... No cóż, no uparta byłam, tak, więc, ale przekonałam się, że absolutnie mają rację, że nie można nic nosić, nie da się po prostu, więc nie masz nic. No i jest to śniadanie około godziny 9:00, wtedy też jest ten pierwsze sprawdzenie, kogo podwieźć, tak, z tych maluchów. Więc jest ładowanie tych maluchów do tego przedszkola, do tego naszego samochodziku, tam mają te sianko, więc sobie trochę podjadą. Zwykle koło godziny 12:00 wchodziliśmy w taki trudniejszy teren już, czyli zaczynały się podejścia w góry, więc no, tam trzeba mieć po prostu siłę, więc to śniadanie to jest tam absolutnie wtedy konieczne, te poranne o 10:00, więc gdyby pasażer zjadł śniadanie o 6:00, no to o 12:00 by już nie dał rady, nie? Około godziny 16:00 zwykle jest takie już zejście w takie niższe tereny, takie bardziej jakby łąkowe, w pobliżu jakichś lasów. Bardzo często owce idą wzdłuż lasów, tam gdzie jest już cień, gdzie jest oczywiście dużo wody, więc też trzeba wiedzieć, gdzie iść, żeby ta woda była. No to są ludzie, którzy 48 razy już tą drogę wyruszali od 1973 roku, więc oni znają wszystkie cieki wodne i wiedzą dokładnie, gdzie, w którym miejscu można się zatrzymać, a w którym miejscu na przykład owieczka ci wpadnie w błoto potąd i co? I wyciągniesz ją? Wyciągniesz 200 owiec, jak się pomylisz, nie? Więc to są naprawdę, naprawdę trzeba wiedzieć, gdzie prowadzić te owce i mieć dobre rozpoznanie terenu i przewidywać przede wszystkim niebezpieczeństwa. Tutaj jest bardzo dużo takiego myślenia, ale u nich to jest naturalne po prostu. Oni od tylu lat to robią, że wiedzą, w którą stronę iść, nie? No i potem jest ta 16:00, więc jemy. Najczęściej jest taki suchy chlebek górski z takimi wędzonymi kiełbasami, które sobie zabierają właśnie z rytułowa. I to jest jedyna rzecz, którą da się tam zjeść właściwie. Dlatego, że to jest rzecz energetyczna, tłusta. Tam nie ma miejsca, żeby smarować chleb masłem i tak dalej. Także tylko i wyłącznie 2 pajdy chleba i taka właśnie wędzona kiełbasa, też na przykład kroją sobie taki centymetrowy boczek, przekładają ten chlebem. O godzinie 17-18 dochodzi się do tego miejsca obozowiska i wtedy trafia się najczęściej, powiedzmy, do takiej bacówki, tak, która po zimie

mnie najczęściej no, jest taka, no, jaka jest, pewnie tam trzeba ją troszeczkę zawsze ogarnąć. Pasówki są do otworzenia, to taki domek drewniany, w środku jest pierwsza izba, gdzie jest możliwość rozpalenia paleniska i tego kociołka z tą wodą. Gorąca woda cały czas się pali u pasterzy w domu i cały czas podkładać trzeba ogień, więc to jest takie miejsce, gdzie tam trzeba to zadbać, tam też się robi ten ser i jest taka mała izba jeszcze z boku. No i jest rozpakowywanie wszystkiego. I o godzinie 18, powiedzmy 30, jest te drugie spotkanie indywidualne z owcą, tak? Jeden na jeden, no to doimy znowu, prawda? Te 19, 19.30, więc dopiero 19.30 pasterze jedzą pierwszy posiłek ciepły i o godzinie 20 do 21 jest chwila na żarty, na wódeczkę, na to, żeby sobie usmażyć, upiec w kolebie kiełbaskę taką z grilla. Wypijałam dwa kieliszki wódki, popijałam herbatą, no więc po prostu nie było wyjścia, ale dzięki temu było cieplej. No i oczywiście można było zasnąć, bo spałam w takich warunkach, no, że było nawet minus 3. I o 21.00 wszyscy idą spać. Przy czym ten najważniejszy pasterz, czyli ten, który jest właścicielem, bo powierzono mu stado i on będzie zarobkował na tym stadzie, czyli Tadeusz, bierze swoją kołdrę, bierze poduszkę, bierze akumulator, kable, idzie do swoich owiec, podłącza ogrodzenie pod akumulator, kładzie akumulator koło swojej chatki. Chatka wygląda jak lektyka królewska. Naprawdę. Chatka ma długość 1,80 m, szerokość 60 cm, 70 cm, ma 3 ściany, z przodu nie ma ściany, jest tylko taka folia, którą można sobie założyć, taka półprzeoczysta. I pasterz tam, bez siana, na tych deskach, pasterz, który w domu ma telewizor plazmowy i super luksusowe warunki. Ja byłam u nich. Oni mają piękny dom, najnowocześniejszy, piękny design, piękne meble. Ale ten sam człowiek, który wychodzi z owcami w góry, nie śpi na basówce, tylko śpi w tej lektyce królewskiej. Dla mnie to jest królewska lektyka. On się kładzie na tych deskach,

0: No pilnować łowiec. Łodź wilka, ogłaszają cię. Wyczuwają na przykład zagrożenie, no to zaczynam szczekać i ty potem pomogę z psom.
1: A jak wilki się pojawiają, to kiedy to zwykle jest?
0: To jest na zmroku, nawet i czasem na paseniu są. To one tak niespodzianie przyjdą. I no, łodłowiec ma być zapach do nich. Do wilka, nie od wilka. Nie? To one tutaj podchodzą. Mgła, tak oszać jak siada. To wtedy łowce tracą no, orientację, nie? I takie są przytłumione i one wtedy mają większy atak, nie? Wilk.
1: A przychodzą pojedynczo wilki?

0: resztę na drzewie i cycho wtedy na ofiarę.
1: Ale cicho na jakąś małą owieczkę? Czy...
0: Bo... Tu jaką dopadnie, to taką. Tu on mu jej do rady. Dawaj do przodu, bo teraz będziemy paść.
2: To było 6 dni, gdzie cały czas były wzruszenia. Po prostu cały czas były wzruszenia i miałam wrażenie, że z jednej strony mam to przeżyć po to, żeby z tego dać coś innym, ale z drugiej strony no po prostu to we mnie robiło cały czas taką pracę i dotykało mnie tak w sensie moich emocji i konfrontowało mnie bardzo z różnymi rzeczami i mogę podać taki przykład takiej jednej czynności, którą jakby robiłam jako właśnie pasterka i łaska z ząbek, która mi nie wychodziła przez 3 dni i Staszek nieustannie mnie tam upominał, że robię źle. I to mnie konfrontowało, no, że jednak jest coś we mnie takiego, co powinnam zmienić, co nie jest pasterskie. I podam przykład, co to było. Kiedy stado idzie, jak taki organizm, takie pole przemieszczające się, no moim miejscem było to, żeby jakby zabezpieczać te tylnie części tego stada, więc jakby niejako szłam tak na końcu tego stada. I to, co ja robiłam, a naśladowałam pasterzy, no bo oczywiście pasterstwa nie można nauczyć się z książek, to jest tylko i wyłącznie nauka przez naśladowanie, więc naśladowałam tych pasterzy i robiłam mniej więcej coś takiego, że szłam z tym kijkiem i jak jakaś część tego

0: pola stada wysuwała się nieregularnie albo ktoś tam zostawał, no to podchodziłam i tam troszeczkę tak zaganiałam. No i pierwszy, drugi, trzeci, czwarty raz Staszek mi mówi, ale nie zaganiaj, nie zaganiaj. Ty masz tylko pilnować bezpieczeństwa z tyłu. No i dopiero trzeciego dnia zrozumiałam, o co chodzi, i on mi to też jeszcze raz wytłumaczył. I o co chodzi? Dlaczego to mnie skonfrontowało? Bo teraz tak. Dlaczego ja właśnie tak robiłam tym kijkiem, tak? Dlaczego tak podganiałam te owce? No bo zorientowałam się, że chodziło mi o to, żeby te, które są z przodu, nie musiały czekać na te, które są słabsze. I żeby tak wszystko po prostu jakoś tak sprawniej poszło do przodu. Na tym mi zależało. Natomiast Staszek cały czas mi tłumaczył, ale to nie jest twoja rola. Pasterz w tym miejscu stada pilnuje bezpieczeństwa, czyli masz tylko patrzeć, czy nikt nie został i się nie zgubił. Nie podganiaj. Jak zaczynasz je podganiać, to one zaczynają podbiegać, a na końcu idą słabe. Jak słabe zaczynają podbiegać, bo ty je podganiasz, to słabną. Więc wtedy owce silne z przodu też idą wolniej, mniej się pasą, bo muszą spowalniać, bo ty zmęczyłaś te słabe owce. Nie podgania ich. Po prostu masz do nich nie podchodzisz, masz tylko patrzeć na nie i reagować, pogwizdywać, motywować je, żeby po prostu były razem. Jak ociągają się tam i zostają gdzieś tam z tyłu, nie? Kolejna rzecz, którą mi powiedział, która mi skonfrontowała bardzo mocno, to, że mi powiedział taką rzecz. Słuchaj, jeśli podganiasz z tyłu owce, one wtedy zaczynają gorzej słuchać mnie. Ja idę z przodu. Dlaczego? Dlatego, że czują presję. I ja to właśnie też właśnie zrozumiałam, nie? Że czasami to mamy taki właśnie system, szczególnie w sytuacjach zawodowych, tak? Że chcemy, żeby te najsłabsze tam szybciej, lepiej, więcej, tak? Żeby dorównały. No ale teraz to ta presja, która się wytwarza, powoduje, że te najsłabsze zaczynają narzekać. I te najsłabsze narzekają zawsze. Te najsłabsze, jak zaczynają narzekać z powodu presji, które na nie wywieramy, to osłabia te najsilniejsze, tak? Jeśli nasze koleżanki, które są no niejako słabsze, no tak w kość dostają, prawda? Więc to są takie konfrontacje właśnie, które mamy, nie? Że jak chcemy, żeby faktycznie to przywództwo było mocne, jak chcemy, żeby te owce faktycznie za tym pasterzem pięknie podążały, to nie możemy właśnie tak traktować tych najsłabszych. Pasterz w tym swoim pasterstwie ma jeden cel, aby wszystkie dotarły do celu. Tam nie jest ważne, która będzie docierała pierwsza. Nie uruchamia się rywalizacja. Poza tym właśnie jeśli się popycha owce, te z tyłu, to te w środku zaczynają też czuć presję, bo ktoś za nimi biegnie. Więc zaczynają podbiegać również i zaczyna się presja w stadzie. Zaczyna się podnosić tempo. Jak się podnosi tempo, zaczyna być presja w stadzie, owce przestają jeść. Przestają jeść, są głodne, dają im mleka na koniec. Zupełnie odwrócony świat. Ja przez pierwsze 3 dni przeżywałam ciągle frustrację, ponieważ owce ode mnie uciekały. Nie? Moje pogwizdywania niewiele tam robiły. Natomiast no, przez 6 dni idziesz i widzisz, jak Staszek daje sygnał i nagle cała kolumna, która jest 100 metrów dalej, odwraca się pomału i w ciągu 30 sekund zawraca i zmierza do niego, a on już sobie z parasolką w tym deszczu idzie dalej. Nie? No, co mogę powiedzieć? No, myślę, że tego powinniśmy poszukać, nie? Tutaj nie ma poganiania, ale jest mocne, silne, czyste, klarowne prowadzenie z przodu, jednoznaczne dawanie sygnałów, prowadzenie poprzez wartości, budowanie zaufania, tworzenie bezpieczeństwa i to wystarcza, żeby one za pasterzem poszły.
1: A co jest potrzebne, żeby być dobrym pasterzem?

0: No zwiesnie, ona cię nie znoje se tak dokładnie, ale po to cię pogłosił. Słyszycie? Aha, on jest tam, to idziemy, może tam mamy iść.
1: Czyli zamiłowanie, no i zaufanie.
0: Tak. No one zaufają mnie, no ja im... A pozior musi zmienić na wszystko.
1: A to znaczy pozior? Uważność.
0: No uważać, no i musisz
1: uważność,
0: wiedzieć.
1: Uważność.
0: No.
2: Teraz to jest fajnie.
1: A co można robić jakby najgorzej, jak się jest pasażerem? Najgorsze błędy. Co ludzie robią najgorzej?
0: To ci potem już baca, kiedy coś zrobię źle. Albo do domu, albo siedzisz dalej.
1: A, no tak.
3: Była to trzecia część reportażu Serce pasterza. Do wysłuchania czwartej części zapraszamy Państwa w

0: Reklama.
1: Słyszysz market budowlany i myślisz: cement, gwoździe i pan z wiertarką? Nie tym razem. A to tu, w Gowinie, to coś więcej niż zwykły market budowlany. Znajdziesz tu rzeczy do remontu i budowy, ale także sporo artykułów wyposażenia oraz gospodarstwa domowego, również do przetworów. Są też nowości ogrodnicze i uwaga, aktualnie mamy wyprzedaż mebli ogrodowych. U nas ceny spadają szybciej niż liście z drzew. A to tu, market budowlany, dom i ogród. Wpadnij do nas, bo a to tu naprawdę jest.
0: Reklama. Reklama.

0: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll drugie miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 1967 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady. Początek tygodnia chłodniejszy niż weekend. Do 9 stopni jutro na Podhalu, do 15 w centrum i nad morzem, do 18 na zachodzie kraju. Spore zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też przelotnymi opadami deszczu, burze przeważnie na wschodzie Polski oraz nad morzem.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
3: Kwadrans z Mateuszem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wersety od 11 do 20.
1: Gdy były w drodze, kilku strażników dotarło już do miasta i o wszystkim, co się stało, donieśli arcykapłanom, którzy zwołali naradę z członkami Rady Najwyższej. Na tej naradzie postanowili przekupić żołnierzy, nie żałując pieniędzy. Kazali im rozpowiadać, że w nocy, gdy sen ich zmorzył, uczniowie Jezusa przyszli i wykradli ciało. Nawet gdyby gubernator dowiedział się o tym, nic wam nie grozi. My go o wszystkim uprzedzimy. Wzięli więc pieniądze i zrobili tak, jak im polecono. Taka wersja rozeszła się wśród Żydów i znana jest do dziś. 11 uczniów poszło do Galilei na tę górę, gdzie Jezus wyznaczył spotkanie. Kiedy go zobaczyli, oddali mu pokłon, ale niektórzy mieli wątpliwości. Jezus zbliżył się do nich i powiedział: została dana mi władza w niebie i na ziemi. Wy zaś ruszajcie w drogę. Pozyskujcie uczniów wśród wszystkich narodów i chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. Pamiętajcie, ja zawsze jestem z wami, aż do skończenia świata.

czasie, w którym uczniowie cieszyli się wiadomością o zmartwychwstaniu Chrystusa, jego wrogowie głowili się nad tym, jak zanegować fakt zmartwychwstania. Żołnierze uświadomili sobie, że znaleźli się w beznadziejnej sytuacji. Rzymska pieczęć została zerwana, kamień zasłaniający wejście do grobu został odwalony, ciało zniknęło. Dla rzymskiego żołnierza niewypełnienie rozkazu oznaczało tylko jedno – śmierć. Ale żołnierze byli dostatecznie przebiegli, aby zadbać o własną skórę. Wiadomości o zniknięciu ciała zamiast Piłatowi przekazali arcykapłanom. Wiedzieli, że ci ludzie będą zainteresowani ukryciem prawdy o zmartwychwstaniu, a to dawało im szansę na ocalenie. Kapłani, starsi Izraela i żołnierze ustalili oficjalną wersję wydarzeń wyjaśniającą tajemnicę.

tajemnicze zniknięcie ciała. Po prostu ciało skradziono. Gdy przeanalizujemy całą tę historię, to takie postawienie sprawy przez arcykapłanów jeszcze bardziej uwiarygadnia fakt zmartwychwstania. Jeżeli wykradziono ciało Jezusa, to dokonali tego jego przyjaciele albo wrogowie. Ci pierwsi, pełni strachu, zniknęli 3 dni wcześniej. Byli przekonani o jego śmierci. Wrogowie byli ostatnimi ludźmi, którzy chcieliby tego dokonać, gdyż robili wszystko, aby zapobiec absurdalnej wierze w zmartwychwstanie Chrystusa. Usuwając ciało, zanegowaliby cel swojego działania. Jeśli jednak tego dokonali, to dlaczego nie pokazali ciała, by raz na zawsze uciszyć tych nawiedzonych uczniów Jezusa i definitywnie rozprawić się z tą nową sektą? Każdy, kto ukradłby ciało, zabrałby je wraz z prześcieradłami, one jednak leżały tak, jakby ciało przez nie przeniknęło. Przywódcy religijni dali Judaszowi pieniądze za zdradę Jezusa. Teraz dali pieniądze, by żołnierze rozpowiadali kłamstwa o wykradzeniu jego ciała. Żołnierze musieli zażądać niemałej sumy, narażali przecież swoje życie. Gdyby ich zwierzchnicy dowiedzieli się o tym, że oni zawiedli, byliby ukarani śmiercią. Nawet gdyby ta wersja o wykradzeniu ciała Jezusa dotarła do Piłata, nie był on nią zainteresowany. Był pewny, że Jezus został zabity i głównie to go interesowało. Zniknięcie z grobu ciała nie stanowiło dla niego żadnego problemu.

Mark Twain napisał: kłamstwo obiegnie dookoła połowę świata, zanim prawda zdąży włożyć buty. Jest coś w ludzkiej naturze, co sprawia, że łatwiej jest nam wierzyć w kłamstwo. Dopiero w dniu, w którym został wylany Duch Święty i wyposażył uczniów w moc, ich świadectwo sprawiło, że tysiące mieszkańców Jerozolimy odkryło prawdę o tym, że Jezus zmartwychwstał. W wersecie 18 słowo moc oznacza władzę, czyli prawo do używania mocy. Cała Ewangelia Mateusza podkreśla władzę Jezusa, jego autorytet. Jego nauczanie posiadało ten autorytet. Uzdrowienia były tego przejawem. Podobnie jego autorytet wyrażał się w przebaczaniu grzechów. Nawet szatan musiał respektować tę jego władzę. Ewangelista Mateusz przy końcu swojej Ewangelii czyni dla czytelnika oczywistym ten fakt, że teraz Jezus posiada wszelki autorytet i wszelką władzę. Jeżeli tak jest, to możemy być Mu posłuszni bez żadnych obaw. Niezależnie od miejsca, do którego nas prowadzi, niezależnie od okoliczności, to On kontroluje sytuację. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus pokonał wrogów i zdobył dla siebie wszelką władzę i moc.

W języku greckim, w dwóch ostatnich wersetach Ewangelii według świętego Mateusza, jedynymi słowami wyrażającymi rozkaz jest zwrot „czyńcie uczniami”. Jezus powiedział: gdy idziecie, czyńcie uczniami ludzi wśród wszystkich narodów. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, winniśmy być świadkami Chrystusa, którzy zdobywają innych dla Niego. Słowo „uczeń” było najbardziej popularnym określeniem pierwszych ludzi wierzących w Chrystusa. Uczeń był kimś innym niż jest dzisiaj członek Kościoła lub człowiek, który przeżył nawrócenie. Uczeń był osobą związaną z nauczycielem, był kimś, kto się identyfikował ze swoim nauczycielem, uczył się od niego i żył blisko niego. Uczył się nie tylko przez to, że słuchał, ale przede wszystkim przez to, że czynił to, czego oczekiwał jego nauczyciel. Nasz Pan powołał 12 uczniów i ich nauczał tak, aby oni mogli nauczać innych. Uczniem był ten, kto uwierzył w Chrystusa i wyraził tę swoją wiarę poprzez chrzest. Pozostawał z innymi wierzącymi, gdzie był uczony prawd Słowa Bożego. Stawał się kimś, kto był w stanie iść do ludzi i pozyskiwać ich dla Chrystusa. Taki był Kościół Nowego Testamentu. Jak bardzo odeszliśmy od tego wzorca. W większości kościołów, społeczności i wspólnot ksiądz bądź pastor naucza, pozyskuje zgubionych, opiekuje się tymi pozyskanymi i naucza ich, a w tym czasie pozostali członkowie danego kościoła czy wspólnoty

dopingują go do pracy lub są po prostu kibicami. Ci nowo pozyskani dla Boga i wspólnoty wkrótce dołączą do grona kibiców. O ile szybciej wzrastałby Kościół i o ile silniejszymi i radośniejszymi byliby jego członkowie, gdyby każdy z nich był nauczycielem dla tych nowo nawróconych chrześcijan.

Jezus był obecny między uczniami nie tylko wtedy, gdy byli razem, ale był z nimi, gdy poszli składać o nim świadectwo. Gdyby fizycznie pozostał na ziemi, nie mógłby wypełnić tej obietnicy, ale w momencie zesłania Ducha Świętego Jezus może być ze swoimi ludźmi niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Dr Campbell Morgan, komentator Pisma Świętego, opowiada o pewnym zdarzeniu ze swojego życia. Będąc studentem, miał zwyczaj odwiedzania starszych, schorowanych kobiet, które czytały Biblię. Gdy doszedł do końca Ewangelii według świętego Mateusza, przeczytał słowa: oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Gdy skończył, powiedział: czyż nie jest to wspaniała obietnica? Jedna ze słuchających kobiet odpowiedziała: młody człowieku, to nie jest obietnica, to jest fakt. Nie potrzebujemy spełniać jakichś warunków lub nawet wytężać naszej wiary, by w to uwierzyć. Po prostu Jezus Chrystus jest ze swoimi uczniami. Czy jesteś Jego uczniem?

0: Słuchajcie radia Norda FM.
1: Wciąż pamiętam
2: twoje oczy roześmiane tak.